Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn. You ready? Back to this hit. Fajn.

0: Vždycky hot, vždycky hity. Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn.
0: Fajn.
1: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Flo Rida. Alexander, girl, I know what you like.